0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 90-a so zakon.